0: Transatlantycki handel niewolnikami stanowi mroczny i bolesny rozdział w historii ludzkości. Trwał ponad 400 lat, a jego ofiarami padło więcej niż 15 milionów osób. Handel niewolnikami odbywał się między Europą, Afryką Zachodnią i Ameryką. Zniesiono go na początku XIX wieku, ale jego skutki są nadal widoczne. By usprawiedliwiać i utrwalać handel niewolnikami, upowszechniano różne rasistowskie ideologie. Te teorie nie przepadły całkowicie. Ciągle kształtują dzisiejsze dyskryminujące postawy i zachowania. W tym podcaście przypominamy o ofiarach niewolnictwa i transatlantyckiego handlu niewolnikami. Przyjrzymy się też, jak ten mroczny rozdział w historii nadal wpływa na otaczający nas świat. Cofnijmy się nieco w czasie. W XVIII wieku Haiti było francuską kolonią na Karaibach. Żyli tam w strasznych warunkach zniewoleni Afrykanie. Pochodzili głównie z Afryki Zachodniej. Pracowali wiele godzin dziennie, byli narażeni na liczne urazy, choroby i przemoc, a niedożywienie było powszechne. W tym czasie wśród Haitańczyków pojawiło się pragnienie wolności, które rozbudziły ideały rewolucji francuskiej – wolność, równość i braterstwo. Kolonia stała się jednak polem bitwy konkurujących ze sobą potęg kolonialnych. Hiszpania i Wielka Brytania dla własnych interesów wspierały różne frakcje w społeczeństwie. W całym tym zamieszaniu pojawił się wybitny przywódca. Toussaint Louverture, były niewolnik, zjednoczył Haitańczyków w rewolucyjnej walce, która miała miejsce w latach 1791-1804. Ostatecznie rewolucja haitańska zakończyła się sukcesem. Haitańczycy uzyskali niepodległość od Francji, a Haiti stało się pierwszym krajem założonym przez byłych niewolników. Ten historyczny moment nie tylko oznaczał koniec niewolnictwa na Haiti, odbił się echem daleko poza wyspą i przyczynił się do zniesienia transatlantyckiego handlu niewolnikami. Wróćmy do naszych czasów. Każdego roku 25 marca przywołujemy pamięć o ofiarach niewolnictwa. Obchodzimy wtedy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Ustanowiła go Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dzień ten ma nam przypominać o okrucieństwach niewolnictwa. Przywołuje też pamięć o tych, którzy cierpieli i ginęli w wyniku brutalnego handlu niewolnikami. Jest to również okazja, by uświadamiać młodym ludziom, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą rasizm i uprzedzenia. Jak powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Miliony afrykańskich dzieci, kobiet i mężczyzn przewieziono przez Atlantyk. Odebrano rodzinom i ojczystym krajom. Ich społeczności rozbito, ich ciała stały się towarem. Odmówiono im godności ludzkiej. Historia niewolnictwa to historia cierpienia i barbarzyństwa, która pokazuje ludzkość w jej najgorszym wydaniu. Ale to również historia zadziwiającej odwagi, która odsłania jasną stroną ludzkości. Począwszy od ludzi zniewolonych, którzy postanowili zrzucić kajdany mimo przeciwności losu, a skończywszy na abolicjonistach, którzy nieustraszenie sprzeciwiali się niewolnictwu. Mimo to spuścizna transatlantyckiego handlu niewolnikami prześladuje nas do dziś. Jest prosta zależność między wiekami kolonialnego wyzysku a dzisiejszymi nierównościami społecznymi i ekonomicznymi, a w odradzającej się białej supremacjonistycznej nienawiści rozpoznajemy te same rasistowskie motywy, niegdyś popularyzowane po to, by zracjonalizować nieludzki handel niewolnikami. Obowiązkiem nas wszystkich jest walka z rasistowskim dziedzictwem niewolnictwa. W zwalczaniu rasizmu i uprzedzeń najważniejsza jest edukacja. Dlatego ONZ kładzie tak duży nacisk na znaczenie inicjatyw edukacyjnych, które uczą przyszłe pokolenia o przyczynach i skutkach niewolnictwa oraz podkreślają, jakie wnioski wyciągnęliśmy z tego mrocznego okresu. Ważnym narzędziem służącym edukowaniu i uwrażliwianiu ludzi jest używanie odpowiedniego słownictwa. Dlatego w ostatnich latach historycy przestali używać słowa niewolnicy i zastąpili je określeniem ludzie zniewoleni. Służy to podkreśleniu ludzkiej godności ofiar niewolnictwa, której tak zaciekle zaprzeczali beneficjenci tego systemu. Podejmuje się liczne inicjatywy, takie jak projekt UNESCO Szlaki Zniewolonych Ludów, uruchomiony w 1994 roku, oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Inicjatywy te przyczyniają się do badania historii i skutków transatlantyckiego handlu niewolnikami i niewolnictwa na całym świecie. Ponadto ONZ ogłosiła lata 2015-2024 Międzynarodową Dekadą na rzecz osób pochodzenia afrykańskiego. Postanowiła w ten sposób podkreślić wyzwania, przed którymi stoją osoby pochodzenia afrykańskiego, np. systemowy rasizm i dyskryminację. ONZ chciała promować poszanowanie praw człowieka, zwrócić uwagę na osiągnięcia osób pochodzenia afrykańskiego oraz wzmocnić ramy prawne tak, by skuteczniej zwalczać rasizm. W czerwcu 2020 roku Parlament Europejski stał się pierwszą instytucją międzynarodową, która uznała transatlantycki handel niewolnikami i niewolnictwo za zbrodnie przeciwko ludzkości. W rezolucji, przyjętej zdecydowaną większością głosów, posłowie wezwali instytucje i państwa członkowskie Unii Europejskiej, by uznali niesprawiedliwości z przeszłości i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na osobach czarnoskórych i o innym kolorze skóry. W rezolucji wspomniano wagę edukacji. Zalecono, by historia osób należących do mniejszości rasowych stała się częścią programów szkolnych. Ponadto co roku w okolicach 25 marca Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego i Komisją Europejską organizuje Tydzień Różnorodności i Walki z Rasizmem. Jednym z jego celów jest to, aby potomkom zniewolonych zapewnić finansowe, społeczno-kulturowe i psychologiczne zadośćuczynienie. Historia niewolnictwa i jego trwałe rasistowskie dziedzictwo nadal mają wpływ na dzisiejsze społeczeństwo. Ważne jest, aby pamiętać o przeszłości i upamiętniać działaczy takich jak Toussaint Louverture, który przewodził walce z niewolnictwem na Haiti. Na szczeblu międzynarodowym i unijnym prowadzi się działania edukacyjne i skoordynowane inicjatywy. Służą one temu, by zwalczać rasizm, edukować ludzi, promować równość i tworzyć bardziej integracyjne i sprawiedliwe społeczeństwo. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Cadas freilis a vocal parliament da latse. Do ghine aire hes si parliament na horpa an chéad parliament a rihinlo. Do ghine ele an chéad cian a ghine an chéad non parliament na siúnta. Agus bíon draw me leon a mien marool ar her agus nach mien an aune du yalu a yen a vat ar her. Mastin de Santusa, Nabi Borha, Shorain Tolish, Choroi Glat, Tishkin is Fardile Orange Gale. The Gunnel is born at Rechtier in Gravil Sashacht, then a Kershiest and Kedor, a role in the Parliamentine Ashunta in Sanentus Orpach. Agus being near small guest no my Chapmead, is fed the Parliamentine Ashunta Kuragos, Green Screw Doy in a Verrecht Lehan Antish. Le fechant an gólian an chéad prúnspil na cuidachta. Se is brilisin ná nach féad leis an eanta slia ianamh ach bhain mar a féad leis na bálstáid dailáil ga héfachtach leis an gáist ar an leveil náisiúnta, méigiúnach, nó áitúil. An aimatá an ná fanáint chó congrach agus is féidir dos na Saránaig. Siad Parliament na Hárpa agus na Parliamentí náisiúnta ag obar dóibas láfé chéile a legan si is an slia in an entar cór parlamentach éfachtach agus rialta agrú agus a chorchan cín in san eantas. Bíon galáir sáis na cóir a gceist. Tag an ceannar a gach Parliament a náisiúnta agus uachtar an Parliament na Hárpa le chéile gach blian chun cúrsaí cóir a phlé. Si cógáin an uachtar an Parliament na Hárpa an tuadar a stá freagrach as ceist na féin gadrimh leis na Parliamentí náisiúnta. Le meabhú dit, tá cógáin an uachtar an cóhéanta d'uachtar an na Parliamenta agus do chathaoirlig na ngrúpaí polaitiúla. Tá suíochán ag an dé amháin de chuid na bheisirí neamh cheangailte a cógáil na uachtar an chuma, ach ní léon ceart a bhótála ag an díosán. Ach ní is an tén chógáil bhfuil tocht le. Tag an cóiltí na gcoistí gnóthaí Eorpacha ins na Parliamentí náisiúnta agus Parliament na Hárpa le chéile go rialta. Sa chógáil dis na cuistí parlamentacha gnóthaí Eorpacha, a dtugtar cósach orthu chomh maith. Sé tá mar chospóir an cósach ná tachtaí parlamentúcha náisiúnta orpacha a thuirt le chéile, chun ceisna ratha orpacha agus ceisna bhain le ról na parlamentí náisiúnta in san aontas orpacha phlé. Is féad le cósach chun clúidí agus rann chuidethe a ghlacha, ach níl siad san ceangailtuch ar na parlamentí náisiúnta. Dentar cruinnethe cósach a hinól gá ór sa bhliain. Freast líon toscuireachtaí de suas le séisir cóiltaí ó na parlamentí náisiúnta agus parlament na hárpa ar na cruinnethe san. In a hounta son is féad le parlamentí de hirtha is iarrthóirí ar bhollaíocht in san aontas agus parlamentí náisiúnta orpacha eile freastlar na cruinnithe mar bhreanóirí. Is eolaigh an scéal go háirithe gás for chomh na rada na Ucraine. Tá siúrthóireacht am an gadrimh le parlamentí náisiúnta ag parlament na hárpa chomá. Faimíonn si mar an adólais. Cuireann sí sonraí fés na parlamentí náisiúnta ar fáil de parlament na hárpa. Den sí an díocht chomá ar parlament na hárpa i líonraí riarachain le haid cór idir parlamentach. Ina hánta son, banistíonn sí an cadrimh le hifigigh ghéan an díocht ina parlamentí náisiúnta sa faisél, agus cumadan sí dlú cheangal ar bun lena lucht riarachain. Fuil sí an stúrthóireacht am an gadrimh le parlamentí náisiúnta tuair is gáil bhlí an tóil chomá, ar an gadrimh idir parlament na hárpa agus parlamentí náisiúnta an aontais. Tugtá léagas sa tuarascáil san ar na gníomhaíochtaí idir parlamentúcha agus ar na forbairtí go léir sa chóir idir na parlamentí éagsúlaíns na Ballstáit. É deire tacaíonn parlament na hárpa go gníomhach le dhá mhór chólach de éascaíonn chóir idir na parlamentí éagsúla. An chéad ceann díobh ná an tairdán idir parlamentúch de bhealartú faisnéise do chuid aontais, nó IPEX. Cuid den chólach san ná ardán chun eolas agus doiciméadaí féin aontas a bhealartú idir na parlamentí náisiúnta agus parlament na hárpa. Faimíonn an cólach deile an lár an adorpach am haide agus doiciméadú parlamentach, nó ECPRD, mar chlí chun iarratais ar eolas a sheola, nuair is mian le parlament níos mó a aolam fe chleachtais agus feartais tíortha orpacha eile. Mar sin, mar éicint tú bíonn parlament na hárpa ag obair as lámh ar parlamentí náisiúnta na Meallstáit go léir. Si Parliament na hárpa a chur an cláirsa de láthair. Is féidiréisach de tilipod creáltaí ar Europile Radio.
2: Il 2022 è l'anno europeo dei giovani e il settore dell'istruzione occuperà un posto di rilievo nel programma di lavoro del Parlamento europeo. Dal 1983 l'Unione Europea indice gli anni europei per sensibilizzare su temi specifici e promuovere il dibattito e il dialogo tra i Paesi membri e al loro interno. Nel dicembre 2021 l'Unione ha deciso che il 2022 sarebbe stato l'anno europeo dei giovani. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo dell'approccio dell'Unione Europea all'istruzione nell'anno europeo dei giovani 2022. L'obiettivo di questo anno europeo è di intensificare gli sforzi già in atto per sostenere e coinvolgere i giovani in un mondo post-pandemia. Una delle caratteristiche principali del piano è che si affianca alle misure esistenti, collegando le sue azioni alla transizione verde e a quella digitale, e incoraggiando i giovani a svolgere un ruolo attivo nella società. Le azioni previste saranno improntate alle attività dei giovani e alle loro idee per rafforzare il progetto comune dell'Unione. Tra le misure proposte vi sono conferenze, eventi e campagne di informazioni e tante occasioni per condividere e raccogliere idee. Il piano promuoverà anche programmi e opportunità di finanziamento per i giovani. Uno dei modi per coinvolgere i ragazzi è attraverso l'istruzione. Vediamo a cosa sta lavorando l'Unione Europea in questo settore. Ogni Paese membro è responsabile dell'istruzione e della formazione delle persone che vivono nel suo territorio. Negli anni però l'Unione stessa ha svolto un ruolo importante nella promozione di un'istruzione più accessibile anche oltre le frontiere. Le sue iniziative in questo senso includono l'attuazione del processo di Bologna che istituisce uno spazio europeo dell'istruzione superiore, il programma di finanziamento Erasmus+ che punta a modernizzare l'istruzione attraverso la mobilità, la dichiarazione di Copenaghen che ha rafforzato la cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale. Nel 2010, con il quadro per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, l'Unione si è fissato una serie di obiettivi per i prossimi 10 anni. Anche se alcuni sono stati raggiunti, altri sono ancora da realizzare, Ad esempio, il tasso di partecipazione all'educazione della prima infanzia e il tasso di completamento dell'istruzione terziaria sono entrambi aumentati. Tuttavia, uno studio del 2018 ha rilevato che anche la percentuale di quindicenni con scarse competenze di base è aumentata. Sebbene i risultati degli sforzi per migliorare l'istruzione e la formazione non siano sempre omogenei, la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo riconoscono che la posta in gioco è importante. L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita deve preparare i cittadini, attuali e futuri, ad assumere un ruolo attivo nella società e ad essere resilienti di fronte alle crisi ricorrenti. Dovrebbe inoltre consentire loro di partecipare alla transizione verde e digitale. La risposta delle tre istituzioni dell'Unione Europea a tutto ciò è intensificare la cooperazione. Per migliorare i tassi di istruzione in tutta l'Unione, la strategia generale consiste nel creare uno spazio europeo dell'istruzione che consenta ai paesi di cooperare su alcuni aspetti specifici, pur mantenendo il controllo dei propri sistemi nazionali. I leader europei hanno approvato per la prima volta l'idea di uno spazio europeo dell'istruzione al Vertice Sociale di Göteborg del 2017. Da allora, Commissione europea e Consiglio hanno condiviso le loro idee su come dovrebbe funzionare questo spazio. Le priorità sono incentrate sul miglioramento della qualità dell'istruzione per i giovani, in contesti che promuovano l'inclusione e l'uguaglianza di genere fin dalle fasi iniziali. Una più stretta cooperazione in questo campo dovrebbe anche consentire agli studenti adulti di seguire l'apprendimento permanente. L'istruzione dovrà naturalmente anche tener conto della transizione verde digitale in modo che gli studenti di oggi siano capaci di affrontare queste sfide in futuro. Da uno studio condotto dal Parlamento europeo nel 2021 emerge che la visione dell'Europa come spazio educativo ha fatto parte del processo di integrazione europea fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Per questo il Parlamento sostiene uno spazio unico europeo per l'istruzione, sottolineando nel contempo l'importanza di finanziamenti adeguati per fare in modo che l'istruzione sia equamente accessibile a tutti gli studenti, anche per quanto riguarda i programmi di mobilità dell'Unione Europea. L'iniziativa europea più importante in questo campo è il programma Erasmus. Il suo formato più recente, il nuovo programma Erasmus 2021-2027, continuerà a fornire finanziamenti Erasmus Plus per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Mentre Erasmus Plus ha offerto opportunità di spostamento a più di 4 milioni di persone nel periodo dal 2014 al 2020, il nuovo programma punta ancora più in alto, con l'obiettivo di raggiungere fino a 12 milioni di partecipanti. Mantiene l'approccio dell'apprendimento permanente e ha come scopo la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025. Tra le sue iniziative faro figurano le reti universitarie europee e la Carta europea dello studente. Punta molto sull'inclusione e su una maggiore semplificazione per gli utenti finali. Integra lo sport nella struttura principale del programma, estende l'uso della digitalizzazione, sostiene nuove discipline e introduce una nuova iniziativa di mobilità, chiamata Discover EU. In definitiva, con i suoi programmi, l'Unione Europea si prefigge di migliorare le opportunità di apprendimento per le persone che vivono sul suo territorio, aggiornando continuamente i progetti in corso e creandone di nuovi. Iniziative chiave come il programma Erasmus dovrebbero continuare ad agevolare la mobilità in Europa e ampliare l'orizzonte degli studenti. Lo spazio europeo dell'istruzione, che dovrebbe vedere la luce entro il 2025, dovrebbe rispondere proprio a queste esigenze e successivamente contribuire a eliminare le disuguaglianze e i ritardi nell'istruzione. Il miglioramento è un processo continuo. L'Unione Europea e i suoi Paesi membri non cesseranno di adottare nuove misure. I dibattiti e la legislazione in materia di istruzione rimarranno all'ordine del giorno del Parlamento europeo, tanto più nell'anno europeo della gioventù 2022. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.